Osianku, pięknie miau. W klejanku to jest twój osud i jak osud. Ani fraski na brzysie kula. Ty jak kobliziek doufam, że budeś lautko moje. Doufam,